0: A tyś mój z mojej naprzed zromadzie z Matejom G-spokom, a ja se nadziem, że tyś wypszy nami wostaniecze, a z nami do nowego dnia startujecze, a to ze sciowacimi temami, Matej, dobranie.
1: Dobranko vám všim. Haj, po tutem podlešenom koncu tyczyniu mamy dżęca za so sportowe wusletki od Jana Rera za was przyjotwane bieszak poprocze tuż do sportowych wierszku. Młodzieńska redakcja Radia Zadkule jest oczera ze Sputnik Spring Week festiwalom zabierała lica by nimo tysacich hości też za co wulka skupina serbskich młodostnych tam podla. To podamy so z nimi jeszcze raz na połku Pupuch blisko Bitterfelda. Czera su Serbia za so putnikowali, k siatkam je na putnickiej wódce w Różyńcze tyś tuż do pomocy trymny. K tomu bych ja tam pon czera pokemszach z mikrofonem popuczu. Potom mamy za was tyś jeszcze impresje putnikowania na naszej internetowej stronie, a poladam moj skatku tyś raz do serbskiego ludowa ansambla. Tam miach u konstytucjenia wopet znatego modowego fotografa. Stu je to, a sto je tam czino, wastańczy przy radiach.
0: Tu już chodź dojdzie, wiecich za was tu wusowa moje pisane poskytki temu, szako za was mamy tu serbskim rozwasu.

0: Czesać mięczinu do napu 6, nie do mnie. Mój prajmy z Matiem Dziswokom. Do baranie. Sjatki to jest za katolski Serbu putnikowanie do Rożanta. Za cywu świtu serbskich modostnych pak rika to na prini wulki festiwal popowie hućby leta se dojeć. A to Severna Lipska. Czesatki Serbu je tam było a su prini raz tam samo serbski nałożkajli su minucy meju metali. Miejski kral bie tam Damian Matik z Waska.
1: Te Wotrowske, Radworske, schöne Studie, ja, mamy jeszcze te samse tradycje, my są z Serbia, my się Romany zwyczajmy, co lera pokaza, że mamy einfach jako Serbia, jaka krasne tradycje, a jaka wiele zmysła da, te takie jeszcze czynić. Will ich da sein, muje, will ich da die Nutschi, denke ich, schon alle change. Also, mutten, jo, Jens hat einen Sauberstadt-Chini, ist mo, sagen wir, jahre will der Rika.
0: Za to je so Vulka Čreda Serbu tam na festivalu na jednom blaku zatkava, a mi ja no haj to dre nebe tu najrenčiš dom, ale što o to. Čera su so modostni za so ročili do Užice, a to po napinacu koncu tuđenja, a poni novih nazaninju. Netko tež vidja, što dobija kletu na kužde pat sobuzač.
2: En vovcel, da gišja, ne šap ne moj sanat varič.
3: Ja, bo na kužde pat se ne duje džinsi zapakvao, da gišma me bloz teke jogging kolo sobo, a to je obše zima v noce.
4: Zdaj jedno, kaj za svoje šuratko in eno dobro powerbank.
5: Jac snacks, tako kaj šokolado, abo nešto svodke, jac čipsi, abo tak. Gišja, moj ne zboliko tarine sobo, ale tako, to halc traje svoj čas, a tak nešto mauke, to ja tako ne nimam sobo.
0: Stro se živenje tetre, zavišče neste in cele prini, miestni na takim festivalu, za to pak veselo. A te sú prođe mili. A to vidíte tiež na našej Instagramovej stronie, tuž poľadajče raz.

Nedom zmije Matej Dziswok za nas pojeszcze, 6 mięczyną do napo 6 je, ale netko podam se z wami do to jeszcze raz to zabroda. Za nutkone wutworną je gratunie woniowie wobory tam zabrodze, je gminska rada Halsztruska Hola dalsze nadoki przepodała. Cukunie w obsamkniechu na zajszym posiedzeniu 4 twarskie nadoki, między nimi molorskie, blidorskie, a kachlicarskie dzieła. No a gratunie w Zabrodze, tam ma postnym leczu potem już gotowa być. Potem chcę tam jeszcze w obstajacy twary nie modernizować. Cukunie płaci tutun chłoparski projekt wiacacz 1,3 miliona euro, z czegoż są wielki dziel też spychowanskie penesy. Z nowej gratuniu maja są wymienienia woniowie wobory jasnie polepszyć, dotal miachu tam dołe pucze mies przedraz czerniu, a jeździć wami nitko maso runie to potekin tam zabrodze polepszyć. Tak daleko najpredraz informacja woniowie wobory ze Zabroda. A Matej Dziswok tun poda so z nami na dom po jeszczach do Rożanta. Tam z nami tak raz putnikuje. Zladujemy na czerowszy dżin myną do Burkowu, co podamy na butowsku noc baju. A co wie, tyż do pieskec, ja se myślę, was wszystkich zajmuje. Sztu je tam czera duel mes serbskimi sami dobył.

0: niższe przyjeć, a tak by się radzisz troszkę przełamana za niekak 15 minut, ale to nie by się jedniczkę zranienia. To u mnie jest zranio Beno Rece, mianowicie też przywoje, u mnie z rajorem Różyńczanskiego mnóstwa Romadzie Resno. Gdyby się to u mnie nuzło lika przyleczeć z helikopterem z Dreżda, haj to je tu naladu tu, haj troszkę skepsa od. Te mnóstwa są te najlepsze z odcinali, tak że możesz się na końcu nowa weska przesadzić. W okleczeniu budu bychu się po takim druje miestno, a na trzecim miestne przesadzichu są Różyńczenio, oni dobychu to unia w celeniu jednatko przeciwo słyszeczeniam.
1: Zadkula Franz Kliman by potekim czera w Pieskecach na 44. zjadku niższym koporskim tunnierie podla.

dźwięca, że sać dojednaczy ich przyjmij w kulucu i sztat. A na domyście dalszy pokój za kulu, Sakska Krajna Centrala za polityczne kupowanie ta przeproszuje na dalszy przednożk pod hasłom doba desinformacji, jak algorytmy, KI a kampanie polityczne mobilizowania zmienia. Dźwięca wieczo sedmich w Jakubecowym w ustawie w Kulowie. No a to jest myślu maczuszice na wiadomiu, serbscy rentnario dźwięca za so szkotuje, a to po południu dwiema w nesmačidle w tamniejszym hostczyncu. A sztuż ma zajm so na tym obczylić, we Wojerecach skarżuje so dźwięca mieszczanska rada po południu pieczych na żurli nowej radnicy. Tak daleko k naszym pokiwam, a z tym je Cybidlki, nasz jest Matyczysłok, a ja, Katka, przyjemuję wam się spodobny start z nami do nowego rania. Mój z wami, hać do dziewięćich, z niedamoj. Dobranie.

0: Veronika Kalinuchcina spiewa się runie gójszto czaka na nie, że to a tyś wyczaka, czy znano na runie tute tytule? Na 100 lat spiewa Hubert Kola. Zawiesce chce też Kristin Musztorojc słyszeć. Trochu czekać jeszcze drobicze na doktora Tastu. Wszystkie tute tytule słyszycie, hacz dosyć mich.
1: Salut, ça va bien? Nie czek, how you are doing?

0: Matthias Kiesling, je dos bywa u zabyć nie mužu, a tyž my nesmy zabyli, zo je nitko z dybkom naposednich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Niemale 30 wierzywych z katolskich wosadów je na czarowszej świadkowni bądźeli znowu do Różanta putnikowało. Radworski wosad na fara Beno Jakubasz je jako wony celebrant Bożym szu świeciu. Przedował je nebelczanski fara Michał Nauka w Maczeri Bożej Sviatej Marii, kotra Sošakowo Różeńcze wosiewie czest czuje. Wotowali su Bożym szu, komea a dujorio radworskie wosady. Putnikowanie Sviatki bądźelu do Różanta je najwiecze serbskie putnikowanie od leta 1900 to dziewięć desacz, swiecza wierzywi kemsze na putniski wódce. Na czarowszym 30. dniu mynu wobczelich już znowa wiacero honiowużiske myny. Tak dożywich ju hostczo w krabatom mynie w czonym gomcu hać do wieczora zabawu, huczbu a stare remesła. Podobnie w Niemcach a w Barcze, gdzież możachu si wopetowario myna i to runia łatnucka wobladacz. Też historiski myn mies wułowom ha kasłom naliczy niszto sto wopetowario. Tam przedawachu też w historiskiej piece na pieczeny klip. Kasuski myn stejesz hać do 1977 blisko Wietrowa, do niż ją potom na hoku blisko kasuła nie przestajichu. Szo romadze pieczara po cywi niemskie niedze 650 mynów otewrene. W Borkowach wie serbski ludowa ansambl Sviatki zaso s hostčom ze svoj butovske nocu povestču. Letušu zabavnu inscenaciju Mission Impossible abo Vanka, Janek a teči nemožnosti je na cioch predstajnjach pod hovom nebjom dohromade 5000 ľudži vidžavo, što ješ je 1000 hačloni. Ansambloce vustupichu s korom, baletom, hostnim aj dživadželnikom aj a statistami. Drežďansko-mišňanský biskup Heinrich Timmer Evers je sviatky nedželu na dvúrečnej Božím ši v Budešine 42 monostným a cium dorosčeným zakrament firmovania v udeliu. Družka Milena Suchec vítaše biskupa se serbskými suami do Tachanskej cirkve. 6 holcov by si družču drastu zboblekalo, dalša by húslekana. Biskup rečeše v svojom predovaniu vo zviazku, kýž verivých mesobu zviazuje. A pokemšach zestupahu sa firmovani za zromadne foto v Tachanskym dvore. Vjesne koparske mústvo z Nowej Wierski je čera 44. siatkune koparski turnier v Pieskecach dobylo. V finálu přesadichu sa Nowa Wierščenio po celeniu jednatku přečilo Woklečana. Małe finále vo cečemestno rozsudichu Roženčenio po celeniu jednatku z C2 přečilo Sulšečana. Turnier čera v Pieskecach dobyše so dvojce přetonč, dokiž byštaj so rajare z Rožanta a Nowej Wierski zranivoj, mimo Vukovanskýho autu dobyše so tež helikopter zasadič. Ale wobe maj rajere maj so zaso derecze. A to bichu naše povestče, kiš namakače dale na naše internetovej strone, rune takéž v našej app, kiš rika MDR Serbia a kiš je domotná.
1: Vedro.
2: Što ješ tam nevidíče, kak čopvo tu kvilu je, to môžu ja vám prajč, što nače stopne žive slibro ježo pokazave budešinje, a pohony v užice vuladame modre nebio, tak dženca tiež vastanje, što ješ se si na kvotne mestno doječ tundovi do Jonsdorfa, tam zmeje než 27 stopňu, a što ješ se si čopvo tu ľubič dač ve kamencu, vieš čo dženca je na 30 stopňu.
0: Na pučach a dronach našim gunco je šitko poriadku, jeli se mače vypokio za nas, potom nas zazvonče Budušin 37400, to je číslo, telefon stražuje dženca Matej za nas, kýba zapisače nám v našej app MDR Serbia, môžete tiež s nami četovač. Tuž, přijeme vám všim, dobrú jezvu, do nového rania.
1: Serbský rozvoz.

Če sač menšino, do sedmih je, a tu mám za vás naše pokyvy. Dzieci Krabatoweje zakładnej szule Skunowa dewotuje dżęsa w Kulocu program w Okłomie. Sztuś chce dzieciinu potwierać, a się to wobladać. Dżęsa 10 do 11 przyjmieje w Kulocu. Je start. Dalszy pokój za Kulonu dom jeszcze mam. Sakska Krajna Centrala za polityczne kupowanie ta przeproszuje na przednożk pod hesłom Doba desinformacje. Jak algorytmy, KI a kampanie polityczne mobilizowanie zmienia. Dżęca wieczo sedmich w Jakubecowym wustawie w Kulowie. Rentnario dżęca za so szkotuja popłynie dwiema i niesłaczidle w tamniejszym hostczyncu. W Wojerecach skarżuje się dżęca mieszczanska rada, a to po południu pieczych na żoli nowej radnicy. Radzi czeli obradzuje dżęca też w Maleszewcach, a to wieczo sedmich w towarstwowym domie. W Wazu tam możecie jutce kreda rycz. Vaša pomocná živka je jucemies po podniu cioch a večo šestčich ve Vázovský vyšší šuli prašana. A juce, skáčuje so Budeska mieščanská rada, zjavna posledženia zájí so juce po podniu pečich, a to na radnické žoli na Nutsko-Nilavské. Tak daleko k našim pokyvam a jeden ešte mám za všetkých ľubovárov filmu. Dženca zájí so filmový festival Nysa. Tožto filmu môžete si tu už v biehu týdženia na najšelakorejších miestnach vobľadač. Piatk potom zmia tiež serbský témový večok, a to Budeským kamientnym domie. Ďalšie informácie namakáče na internetnej strone filmového festivala Nysa.

Michałczyk je dospiewał, ale on wiedział nie jeniczki, który chcewa z Częcera na Postrowicz. Tuż zaspiewana na przykład Julia Jankowscyna. Bo falszność czy je śpiewa Tomasz Walter. Stobu szuczy jadu je tytuł Susan Himplowie. Tobie Wubierk, Jensen, Schicht, Titulo, Nauschitke, Tute, Smitschusser, Hatsch, Dorsmich, Wesselitsch.

krótko po biedel nałosymie, 7 godzin 16. Sjatki pundzelu, koltruż szakosmy czera dożywili, to je w katolskich serbach króty termin, menujcy putnikowanie do Rożan, ta dostrzy naszych pojezdczach dżęca tyś i żozonili, a tyś lica zasa su tam sta wierywich do Rożan ta putnikowali. Impresje tutaj Bożie mszy zmy na naszej internetowej stronie, a tyś naszej app MDR Serbia zestajli. Pola dalszy raz, tam widzicie krasne fota do Rożko.

Na serbsku besadu su so konstudzenja tež v Piskecach zetkali, 44 raz šako vodovaše sa tam sjatku niši koparski turnier. Wotel nur dom jatz naszych bojestrach, z dybkom na powozemich, so czasacz mięczyno potekim, ale na siatku nie niedzieli, jeso też w niemskich bazlicach sportowało, jeden aż czterdziesty siatku na sportowy swiedzień jeso tam wotmił. W urysanie przewidzichu w kopańce z czasacz mustwami, a w volleybolu z dziewięć mustwami. Mies volleybolistami nastopi też drugi raz team serbska raketa. Serbsko raketo tut uns najczysz, jako też jeszcze wot beach volleybolu Bulowie Ture Radia Zatkule. Hulsam je radze sport, wieselo a dobra zromadnosć. Letuši finale tun runaše sa tiež lončemu, nastupište menujce zaso serbska raketa přečivo Peach Teamy z Barta. Lica pak, přesadžichu so moči Serbia ve finalu suverenie a vudobichu si tak prinje podestove miestno.

No, das mit dem Schrein und Reinschim Programm ist das Schäuzer Zwischeli. Apropos Schäuz, Jens haben mit das so wie Gulo zu mehr, sag was ne Schule Gulo war. Jens hat doje natürlich Gulo zu. Nic zabić po takim. Nitko pak przyjrzymy k mynam, z czeda iżo wiedzieli, zo bu niemczęski myn. Sydam na czysto, a sydam w polskie sotowiene? Haj, w polskie nic, w wóżycy. A z cze wiedzieli, zo je jun 1920 mynk Max Werdin za 900 rionów kupił? No haj, tak jak jeszcze zonicze mnie z drugim na niemskim dniu myna. Tutun szako jest od czera wotmio, a to leca hiżo ci a cicy temu razy, kuźdy leto szako wotmio so wun ksiatkam. A tak przeproszachu tyż czera zaso w obsy dżerio tutych historyskich, technickich drożynków na wopyt. Dyż horni w użycy miachu nekotry myny za zajmco wotyrene. Mies drugim w czornym gomcu, we Wieleczynie, a tyż w Niemcach. Zajmowostki góry boku w użycy Mynus, my wam na naszej internetowej stronie, a też w naszej app MDR Serbia zestajili, a tam na makacze mięzdrujem też przynosk guo wokuo mynu z narańczych kończynu. Dajcie się runie do tym przynosk na naszej app lubić, albo też w ARD Mediatece, kotaszyka nitko ARD Sounds.

Za możeš se vele vobladać, a vele dożywić, ale dość pokiwu, a po skitku mamy też tu we Łužicy. Tak na przykład zaje so dżęca filmowy festiwal Nysa. Tuż do filmu możecie się tu już biotodżynia na najszelakoryszych miestnach wobladać. Dżęca pokazuje na przykład w Żytawie film etwas ganz besonderes. Cywe przelat programa namakacze na internetnej stronie filmowego festiwala Nysa, a to się możecie już raz wspomniatkować, piatk zmienia też serbski temowy wieczok, a to budyskim gamiętnym domie. W Kulowie przednosuje dżęca Sakska Krajna Centrala za polityczne kubwanie pod hasłem Doba desinformacje, jak algorytmy KI a kampanie polityczne mobilizowania zmienia. Dżęca wieczo 7 Jakubecowym w ustawie w Kulowie. Rentnario dżęca za so szkotuja. Popolnju dwiema nesvačidle zetkaja sa tamnišim hostčencu na serbski seniorovi škot. V Vojerecach skađuje sa dženca mješčanska rada, a to popolnju pečih na žurli nuje radnice. S dobom vuradžuje dženca Malešecach, tam je večo posjeđenje tamnišije gmenskije rade, večo sedmih tuostvujem domje Malešecach. A tyż budyska mieszczanska rada so zetka to paknic dżęca, ale potem jutce zjawne posiedzenie zaji so popołudniu pieczyć na radniskie żoli na Nucku Nejlowskiej. Tak daleko k naszym pokiwam krótko do cybidlki na 8 je, a Jeliza macie tyż wy pokiwy za nas. Wiesny albo tułostwo swiedzin potem nam pisacie w naszej app MDR Serbia. Namakacie za to w odkaz, gdzież możecie nam wasze terminy zdzielić.

0: Policias G.
1: W Porchowie jest 47-letna ze swoim autom niedzielu noce niezboží zaujnowała. Jako prynie je do naprzeczo przyjeduca auta prasnowa a bondaliowa a ponhiszcze raz do dalszo auta kistejšo runie przy krzyżowaniščču. Zaujnowaka niezbožu miesza viacač 1,6 promilu alkohola we krwi. Zranił so nichtu nie, ale vecna škoda ta vučenia 10 euro. W lesu przy Kinechtskej holi we Wojerecach jest oczera paliwo, a to na niedzie 300 kwadratnych metrach. Woniła wobora je wojen zhašała, ale jak by on wuderio hisze przepytuja, policja radzi so przy tukwilnym czopfem a suchym wetre w lesu po przedpisach miecz, to reka żan wotewrenny woj, nic w lesu grillować, a też nic autom po suchych wukach jeździć. A naposledk do niemskich Baslic, tam je 28-letny niedzielu po poniu na kolesu, aby z triju popuču był, na leżonosti je poń spytał dalsze koleso pokradnić. W obsedžo pak je jeho przy tym myliu, tu iše paduch čekno. Policia je jeho požišove kamencu lepiva a kontrolovala. Trije przecojšie žane nemieše, ale 14 cm dlhý nož v zaku. Dodla vúmetuja jemu netko pospyt padustva z broniu.
2: Tobie potekim... Dženstniša policija, a kotr titul moso k tomu lepe hođeč, hač runje tutun, kečpup.

0: to hańba było. Dajnos najmniejsza do kolekty niższo.
1: A mój synko, nie pasy so zales jo, he?
2: Aj, zastań ci jo, to jest na budna kuda jo, jenoś klip a woda a żan seks.
1: Ach, to ja znaju te.
0: Beno, niszto jemo mię z nami, dziate masz te finki. Ja boch ci temu pomać.
2: No haj, 20% za was ty sława?
0: Co, 20%? Gdzie razy ty doszle, kodziu? 50-50, Beno!
2: Na dere, wona wie co tu womszynu, podaj im twój zu załasny sporo.
1: A, to się ja nie dom prawo, za co mój dojeb na boj.
3: Ja jestem za sokalu.
0: Zasyżno.
3: Ja jestem za sokalu.
0: No prawie mój.
3: Ja jestem za sokalu.
0: Gdyby cię to aż nam zonić.
3: Hej, o, ja jestem za sokalu.
0: Beno, Beno.
3: Ja jestem za sokalu.
0: Szkoda, to niech budzie z tobą.
3: Ja jestem za sokalu.
0: A za jadą mnie kie pryczu.

Za identitu pytaja hustodost, tyż szularjo po zakończeniu szula, a pytacze namakacz może czy swojsku identitu znano w niemsko-serbskim ludowym dziwadle, tyż za przychodną rajną dobu poskiczuja tam za są możność dziwadła zeznać jako elewa, a tam raz spoczuchać. Jak to popromie na jewiszczu stać, kiba so zabierać z nadokami, kotrz so za jewiszczom, wotmeja z reżiju, z dramaturgią, a tak dalej. Przyzewicz, możecie so za leto jako elewa w niemsko-serbskim ludowym dziwadle wotnietka, z najmniejsza 18 lat dobicie stary być, a wieso znajomość serbszczyny mieć.

0: Jena podziewieczych.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Niemale 10.000 wierzywych z katolskich wosadów je na czerowszej świadkuni punczyli z nowa do Różanta putnikowało. Radłowski wosadny fara Beno Jakubasz je jako wone celebrant Bożą mszu świecił. Przedował je nebelczanski fara Michał Nauka wo Maczeri Bożej Sviaty Marii, kotraż sošakowy rożynczy wo sebe czest czuje. Wuhotowali su Bożą mszu kłomia a dujorio radłowskie wosady. Putnikowanie Sviatki punczylu do Różanta je najwiecze serbskie putnikowanie od lita 1900 Dzieżesacz świecza wiery wikemże na putnickie wódce. Na czarowszym 30. dniu mynu w obdzielichu są znowa wiacere honio w użyskie myny. Tak dożywichu hostczo w krabatu mynie w czonym kumcu, hacz do wieczora zabawu, huczpu a stare remesła. Podobnie w Niemcach a w Barczy, gdzież mużachu się opytowario myna i toho runia wotnucka w obladać. Też historyjski myn mies wuchom a kasłom naliczy niszto z tą opytowario. Tam przedawachu też w historyjskiej piece napieczeny klip. Kasłowski myn stiesza hacz do 1900 7 a 70 blisko wietru, a do niż jun potom na hoku blisko kasowa ne przestajichu. Wszo romadze, wieczera pod swej niemskiej niedze 650 minu wotorene. W Bokovach wie serbski ludowy ansambl Sviatki zaso s hostčom ze svoj Burtovski nocu povestču. Lietušu zabavnu inscenaciju Mission Impossible abo Vanka Janek a teči nemožnosti je na cioch predstejniach pod hohem nebjom doromade 5000 ľudí vidžavo, što je 6000 viac hačloni. Ansambloce vústupichu s korom, baletom, hostnimaj dživadelnikomaj a statistami. Drežďansko-mištanský biskup Heinrich Timmer Evers je sviatky nedželu na dvúrečnej Božem ši v Budešine 42. modastnym a cijom dorostčenem sakrament firmovania v udeliu. Družka Milena Suchec svítaše biskupa ze serbskými suami do Tachanskej cirkvie. 6 čolcu by se družču drastu zvoblikalo, dalša by vuslikana. Biskup rečeše v svojem predovaniu vo zviazku, kiž vierivých mesobu zviazuje. A pokemšach zestupachu so firmovani za zromanne foto v Tachanskim dvore. Viesne koporske mústvo z Nowej Wieski je čera 44. siatkony koporski turnier v Pieskecach dobyło. V finalu přesadzichu so Nowowieszczynio pod celiniu jednatku przeciło Wokleczanam. Małe finale vo ceče miestno rozsudzichu Rożynczynio pod celiniu jednatku z C2 przeciło Sulšečanam. Turnier čera v Pieskecach dobyše so dvojce pretonyč, dokielž bieštaj so rajeri z Rożanta a Nowej Wieski z Raniwoj. Nimo Vukovanskiju autu dobyše so tež helikopter zasadzič. V objemaj rajerome pak džeso derje. A to vane bichu, naše povestče, kiš namakače dale na našej internetuje strony Rune, takéž v našej app MDR Savia.
1: Vedro.
2: Miestem pokaza žive slibro 20 stopňov a ja sa nemerzam za sema ráno v štorioch zavo na tejku mauku, hej tejky mauky anorak, to by hišče pri 13 stopňach mauku skôrnišo, ale hoj, dženca, modre nebio a tak tiež vostane. Žive slibro te tiež hišče dále lieze. V Jónstrofe to zmer dženca kôrne džin s 27 stopňami a v Gamincu vyšča samo 11 stopňov.
0: Kečbu na A4 smier Drežďany, tam so vopkat trochu kopi, nekak 20 menšinu treba čitlie, mies Budešinom zapadom a Porchovom, tam so vopkat trochu kopi, kečbu čo tam tuž A4 smier Drežďany, mies Budešinom zapadom a Porchovom.
1: Serbský rozvoz.

0: Piatk a sobotu bie Budyšinje promi po puču. Ok, dobimy przydać, to są jenoż insiderojo wiedzieli, Mateo.
1: Mario Testino, on je fotograf, a poprom znate za to, że fotografuje a fotografuje świata znatych ludzi. Kate Moss na przykład, aber też Lady Diana, a je wiele hiżo za magazina Vogue, albo też Vanity Fair fotografował. Niektóre firmy pak z nim nakwilnie dziewali niesu, dokież jest so jemu wumietowało znieużywanie tobie tenwe czasu mitu hibania.
0: Časopis Zeit opisuje jeho jako najvúznamnejšieho načasného fotografa.
1: Aj v zajšich letách pak je hušišo raz šelake tiež národne drasty z svojho sveta pred kamerou miel a prípadne je tiež na Serbu prišo, vun je sam zázonil v budelskej serbskej kultúrnej informácii.
0: A pozdišo je potom jeho tým romadže ze ski zestajal šuting hornio, sredžno a delno serbskych drastu.
1: A to šo bie piatka sobotu a to tajne ve serbskim ľudovým ansamblu, netko so futavuja, zotiruja a de buďa so potom Vozevič, to nemôže Mario Testino hešte rec.
0: Dešpak tak daleko buďe, prajme vám to.
2: Ja chcú.

Ten wyse graja jen duinen wet irskeje kupe, ten ja teke już obo wiecie razu planasowe w Buszyce, nepere ho. Serska muzyka Klara Valerie spiewa.

zachopieńk nalita upytnio kużde. Nalesie wenia w powieczu, słynsko gryjo, nas obcięćlio, a ptaszki zwieściluju nam z wiaselim ten najszredniejszy se bliżecy cas.

muszę 6 razy letka już śpiewam w niemsko-sarbskim koło w Żyluje. A my mamy takie wiele rednych sarbskich śpiewów repertuaru. A w Detlefa Kobiela mamy takie arie, jako we maju. Jasne to żółcze, bo mkate rób, jak stupa se lustnie, a wiasele w rednym czasu maja. To jo ja nożoż, jużoszek no zelene. Roże kwitu, wierzchnie zdraju, budyszynce wiasele jo. A ten Jan spił, co se pysznie zelene, jo nasza domownia se tam wospiwa, to co te redne błota. Żoż tam serwio, sprawia, przeswolcza, a dup, jo, a tylko te redne żółcza w rednych pysznych cypelach, a keszulach. A pen, ten jaden spił, w te gusene kwietki na wódce, ta przyżo tak, jeszcze, no, jak ja dem gonisz, cała zaspana, a pen jeszcze słaba, jo, a gleda k niebiu, dokolaż pokoju i przyrzucał na to wuku swoje miasto.

0: we Wejsańskiej okolinie, w Gumnach, Grożach, na Burskim Dwerje, Šo Vecušio. Tam se bužece živienske mece na wiele ser part umarkujoš. Tam je ruš, ganjanje, gjakotanje a dakanje.
1: Koko to kanc idnac, tak jak nim to już jesne, tak a spiwaju już nocy, možno nič, žajča vien rano już spiwaju. Što chtišči per zveretko ma, ten to na nich viži, až nieco se cini.
2: To je šukno gjagotalo, a ten koko ten je spiwal nadverje, a groži, to je bolo šuži, vigen, ljuštne vice, tak živo jo.

0: To już też korce jednak Szwice, a szakie drugie jotyke, rączkie bluste, garony letają tam a zas. Ale tam już widzisz, aż we nich tyge nieco jo. We nie letają tam a zas, pytają miestka za gniesko, a ta je szakie, to je niekaje cusie. Sztoch z tym ma cynić, ten to markują.
1: Salat my sobie setu, a pićku futra tym kokoszem. Ja, to som zachopila, no som przegrubo rola, a pon som rajki sięgnula, no budu saliatnuć seś, a pon zagrabaś.

0: Witam tydzieniu ma tej dwie dolnoserskie literacje Bostak, a to 8. maja mina Witkolc Ingrid Hustetowa. Jima jom witam tydzieniu nasza rubrika Literatura tydzienia wienowana, a żynca słyszysz o toż Ingrid Hustetowu ze spasnią na przebytku, kotorusio ta mina napisała.
1: Mina Witkolc na przebytku. A naša luba starka, ta mena na to karka, až ven přeci mokoco, kaž se neži stupio. Ven gleda přes te gvaški, a viži same z čaški, na tom dvore širokem, svojom rednem zelenem. To starce lubo nejo, a vena k njomu žejo, ty liciš kušte z pjevcicko, a k nas čašče ši nerozčo. Dvor, dom a špy su vaše, te z čaški pak su naše, a ne lic to ši pšavje tak, ka pento obroš naopak. Nint njaboga jo starka, a smerš jo zewa karka, za njej jo z čaška zarosva, a ventek čove dosč nit mahu.

ten wyse graja jen duinen wet irske je kupe, ten jo teke jużo bo bc raso planaso we wuszyce, nepere ho serska muzika Klara Valerie spiwa.

0: Michaela Metzerovao. Wiecie, buża tomu 106 lat, ako Jose w Janšecach, Pipanojcach, narożiła jedna zasłużona żeńska, Luisa Hoffmanowa, ako nejmocie żołczo Budkaria, Hanna Scholz, Anna a Martina. Ja była receptarka a spisowa szelka, ale ja teka nieco cewa wesebniko nadejszła. Sebastian Elikowski winkla Jose zabierał z jej żywinim a statkowaniem, a wam nento przerażio.
1: Luisa Hoffmanowa je uknuła na ceptarstwo, działała w Hesiebuskiej diakonii, a peżdzie ucała we Frankobrodzie nad Odrą. W 1802 a 96 jo se żeniła. Jej manżelski je był historykar literatury dr Paul Hoffman. 1917 su sięgnuli do Berlina. Po śmierci manżelskiego jo 1907 a 40 udrogowała do Rio de Janeiro w Brazylskiej. Zawina udrogowania jo był Hoffmanowiec syn, dr Wolfgang Hoffman, szef dramaturg, reżyser, docent a autor knigu, ak jo tam przebywał na emigracji. Na pestark manżelskiego jo zachopiło pisać artykle, ulicowania a nowele. Ušej socialnych temu javie se ved 1890 let serske teme. Luboš k tomu serskemu jo je zaščepila mama. Jo spisala dva nejskere v tých variantách do tých miest neznate janšojske spiva. Švajota ženska a švajota Maria. Přitom jo gledala na vesebnosti janšojskego dialekta. Obej jo przestajiła do rymowanej niemskiej wersji, a zapisała do notu. W 1896 z tej se wyzjawiły w tydzienniku Der Bär Illustrierte Wochenzeitschrift für Vaterländische Geschichte. W 1896 jo Rudolf Wirche udał jej publikację Die Sprache und Literatur der Wenden, Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge. W niej wena dajo przegled weserskiej literaturie w Użyce aż do 19. stolecia, a promieniuju najważniejsze twerby. W 1896 jo Rudolf Wirche udał jej publikację Die Sprache und Literatur der Wenden, Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge. W niej wena dajo przegled weserskiej literaturie we Użyce aż do 19. stolecia, a promieniuju najważniejsze twerby. Uszej tego se zabiera z pomierami miazy Serbami a Niemcami, a pokazują na tverenie niemskich pasnikariów, ketareš su pecerali ze serskej mitologie, stawiznu a pasnictwa. Doktor Kristiana Pinjekova groni we jej literarnym statkowaniu.
2: Vena Wilgin obiektivne opisuje sersku literaturu, a to jo mnie fascinirovalo, dokolaš to teke neokuže zora bistak ceniu, ako jo vena to ceniva, a kaž som se te knjiglicki nento ešte raz ogledala, teka sú nento přístupne v internete, v univerzitnej bibliotece v Drežanach, a tam jo to jadna séria od Rudolfa Virchova, azo populárno viedomnostne přednosti, ven jo udával takú sériu. A to jo južo séria z Donas, čo bola, a ten zešiuk, ja neviem, buši či toto zešuk, že šo venapen na stožaša bokach, vo staviznach, vo ricoma a vo literatúrie serbu písava. Venimske rice, ale venamateke tam svoje stojnišťo a ten spis mesesta jo vegin zajemne teke za žinca. A vena ako žinska, ako ceptarka a spisova šelka, daniš nuom biografiskem svoniku vena se ne naspomnio, daniš ve tých kniglickách slavisten in Deutschland. Což jo škoda?
1: Luisa Hoffmanowa jo miała zwiski ze serskeju inteligencu, napríklad z Arnošto Muku, a jo była cvonk mačice serskeje. Jej vesebna zaslužba jo vezjavenie serskeje basni Burski Gelc z toho serskego landu. Při přebieraniu svieženskeje šulskeje brošúre z leta 1693 za pesvešenie Friedrich Gymnáziuma ve Frankobrodze nad Odru jo miaze 12 basniemi prípadne nadešla toštu basen v kubinsko-bieskojskem serskem dialekte. Pasień Jose wyzjawiła kęs 19. stolicia w czasopisu Macice Serskiej, a z tym uchowała to jednorazne znankstwo dolnoserskiej ryce.
0: Sebastian Elikowski Winkler obszedł jo Janšovarku Luizu Hoffmanovu a jej wesebne nadejženie. Pred 106 let jo se narożiła, a přitom jo se my kolegama miazo drugim zeperał na sleženia Meta Pernaka. Doktor Kristiana Pinjekova jo se ogroniva ku literarnemu statkowaniu Luizy Hoffmanovie.

zachopienk nalita upytnio kużdy. Nalesie wenia w powieczu, słynsko gryjo, nas obcięćlio, a ptaszki zwieściluju nam z wiaselim ten najszaryniejszy, se bliżecy cas.

Muszę 6 razy letka już śpiewam w niemsko-sarbskim koło w Żyluje. A my mamy takie wiele rednych serbskich śpiewów repertuaru. A w Detlefa Kobiela mamy takie arie, jako we maju, jasne to żółcze, bo mkate rób, jak stupa se lustnie, a wiasele w rednym czasu maja, to jo jano żoż, już oszykno zelene, roże kwitu, wiesznie zdraju, budyszynce wiasele jo, a ten Jan spił, co se pysznie zelene, jo nasza domownia se tam wospiwa, to co te redne błota, żeż tam sewio sprewia przez wolcze a dup, jo a tyke te redne żółcza w rednych pysznych cypelach a keszulach, a pen ten jaden spił w te gusene kwietki na wódce, ta przyżo tak jeszcze, no jak ja to gonisz, cała zaspana, a pen jeszcze słaba, jo, a gleda k niebiu, dokolaż pokoju i przyrócę na to wuku swoją

0: Letne Zase naleche su komponisto Še Zase za komponirowanie inspirirowali. W serskiej muzyce jo Korla August Kocor stajo ze swoim czeskim oratorium Nalecio, Naleche, nimierny pomnik zachopienko Julieta. Veno susza mimo cwiblowania, które nie więcej znatem twermam tego serskiego komponista.
1: Ja se spomnim, aż o powojny nasz nan, misa na niekakie schadowance panczycach, samo jako solist w oratoriu sobu spiwał, ten bas, to nie raz ulicował, a ja smak som tak w około leta żywiś na stostu, a 80, Jana, 80, my w Lipsku jako studenty mieli Jan Kor, a ten jose takie studenckim korom obżyliu na nazwucowanie tego oratorio ma na leto. Z Wizienia Dolnej Łużycy jo to jo Jan Serski oratorium w obuku tych podczasów od Andrija Zelaria, Karla Augusta Kocora, ale szkoda, aż nikola nie niech ten zważył raz na przestajnie do Dolnosarbskiej Rycy. My raz my takich zamężnych mieli, nie skęć na przodu su, jo, drogujce słodniki, jak kęć by takie basnijską żyłku mieli. Ja sobie myślę, że naszyści se zresztą nikt nie jest takiego ideju zabierał. Nuć zwani młode nalecie. Nuć zwani młode naleto. To ma takie rydne, to jest już tak przechodzi te dzwonki, tak te dzwonaszki klinko taś. Jo, to co mi najlepiej spodoba, ale to są takie, to zresztą są krzasne melodie. To jest to najlepsze na melodiach najbogatsze oratorium, kiedy my zresztą mamy. No i no, ale to po tym szerem, zimskim czasu, skończą zase swoje barwy pokażą, a to sobie melodie takie odwyższują. To z tej Kocor a Zela były dwa dery zgromadnie żywa jucy, wymyca.

0: Jo, te taśki chopiło Szwicaś, to je tak rydne, a kokosze są munte te uganiają w tym gunie, te moje szybno zdrapane. Logia kokosnicka, ta co sejrzeć, a pytne kluwają się na te kuretka. Gdy, jak te kokosze tam są munte, jak te tam drapił.
1: Gaś, kokosze są niasli, penio mama, albo uma, albo jadno, pesu pen gledali, o, wete, że my per pecajzisz, a to ga już takie są we marcu pecajzowali, a pensu tak sejrzeć apryla mieli kuretka już. Gaś nie są upasował, jadna kokosz niżisz krzeżu, Niasla a sejžela, jo naraz přišla z Varša a kurietra mi, abo tak. Ja som miel te kacky také, te biele, im brone Varcen enden. A tam je také jadna kšajžu Niasla. Ale, pen jo přišla s tými kackami, jadna dvašťa mlodych. To nie žen koncelo, ta stara još přišla, ma jadna za drugi, jadna dvašťa. Ta konc januara, to jak su mili bius gus, a nie su žedno gusora mili, to su pem přišli tam, že už gusor jo byl. A u nas na kanove tam su byli per gusoru, no pen su tu gus tam chuju puštili, a pen su zas jo olili domoj. Ja mam golubje na tych teke tak, juž konc januara. Chopiju te samjaki goniš, te samice. Ja mam juž mlode.

0: to już też korce jednak z Szwice, a wszakie drugie jotyke, rączkie bluste, garony letają tam a zas. Ale tam już widzisz, aż we nich tyke nieco jo. We nie letają tam a zas, pytają miestka za Gniezko, a ta je szakie, to je niekaje cusie. Što z tym ma cynić, ten to markują.
1: Salat my sobie setu, a pićku futra tym kokoszem. Ja, to som zachopila, no som przegrubo rola, a pon som rajki sięgnula, no budu saliat nuć seś, a pon zagrabaś.
2: Wyśpię tam, nie może już więc użarzać, każ węce slinco zwiesi, pon myślisz do guna. No, kto ga pierie o nuci był wrzuszyn, a to ga nie był wrzuszyn cas. Te galuski grabaś, w lopienka su ljażali.

Jednu z najwięcej znanych naletnych melodii, ją nam obraził Johann Strauss syn, ten tak pominiony walcykowy kral. Jego koncertowy walcyk Głosy Nalesia za orkiestr ma to nieco se skerowieryś opusową liczbę 416. A wena twerba, jona każdy pad ta najwięcej znata komponista. Dajo k tomu teki tekst, ale najrydniejsza jo mimo cwiblowania instrumentalna wersja.